0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pobladný
3: Ena. Víš, kako je najbolj, kaj je pomlad po Maurici?